0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
1: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
2: Od